chłopski, na pewno uderzę rany włoskie. Zacytujesz w myślach pustych, ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprościej.

0: La voix multiculturelle du Québec, CFMB 1280, la radio multilingue du Grand Montréal.
1: Jeśli Państwo pozwolą, chciałabym zaśpiewać teraz piosenkę dla Tunia Dziedoszyckiego.

Przez całe życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz w jego twarzy: to właśnie ja, twoje przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść ziemi, niebo, nawet róż.

0: Halo, proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
1: Nie zagram już.

0: bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
1: Nawet o ból.
0: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja już tu

0: Niente, to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to było.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo.
1: Nie a propos, a.
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: państwo pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: No nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co? Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: La voix multiculturelle du Québec, CFMB 1280, la radio multilingue du Grand Montréal.